szkola, ci młodzi w szkołę. A te włoszczeli jeżykowe, że już chleby szołdą i ci disku. Pan od polola, ci widzę dresi już tu wie. Fejde, fejde, ci na hea, ci się ciaszą i fajn. I drink się o sier fatajn. Ci do się już, ci do się do nie, no ci do się fajn. Ej, ty kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, kopa, k